0: Kapris. Kapris. To je Radio Kapris.
1: Hey, this is Shakira.
2: Burna Boy.
0: Kapris.
3: Kapri je številka ena na